0: Większość z nas pragnie spokojnie dryfować sobie przez życie. Przytulne mieszkanie w zacisznej dzielnicy, stabilna praca, krąg zaufanych znajomych. Co jednak, jeśli Bóg postanowił przerwać tę sielankę i zaprosić nas do czegoś znacznie większego? Serdecznie witamy w audycji Pełnia Życia i zapraszamy do wysłuchania pierwszego wykładu z nowego cyklu zatytułowanego Co jeśli? Nasze dzisiejsze rozważania oprzemy na trzecim i czwartym rozdziale Księgi Wyjścia. Na warsztat weźmiemy pytanie, co jeśli Bóg wybrał cię, byś dokonał czegoś wielkiego? W tym konkretnym przypadku człowiek, którego wybrał Bóg, nazywał się Mojżesz i nie był w żadnym stopniu przygotowany, by odpowiedzieć na to pytanie. Nie był też przygotowany, by podjąć się zadania, które przygotował dla niego Pan. Odnajdź proszę w swojej Biblii trzeci rozdział Księgi Wyjścia. Czytam od wersetu pierwszego. Mojżesz wypasał właśnie trzodę swojego teścia Jetra, który był kapłanem Madianitów. Przeprowadził stado przez pustynię i zmierzał ku górze Boga, zwanej Choreb. Nagle anioł Pana pojawił się przed nim w płomieniu buchającym z krzewu. Mojżesz widział, jak ogień płonął wśród cierni, lecz ich nie spalał. Pomyślał więc, podejdę bliżej i zobaczę to niezwykłe zjawisko. Dlaczego krzew nie obraca się w popiół? Gdy Pan zobaczył, że zaciekawiony Mojżesz podchodzi, zawołał do niego z krzewu, Mojżeszu, Mojżeszu! On odrzekł, jestem. Nie podchodź tu, zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. I dodał, ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zakrył twarz, gdyż lękał się patrzeć na Boga. Pan rzekł, przyjrzałem się niedoli mojego ludu w Egipcie, usłyszałem jego krzyk pod biczem nadzorców, znam więc ogrom jego cierpień. Zstąpiłem, by wyzwolić go spod władzy Egiptu i wyprowadzić z tego kraju do ziemi wspaniałej i przestronnej, do krainy płynącej mlekiem i miodem. Tu przejdziemy do wersetu 10. Posyłam cię więc teraz do Faraona. Idź i wyprowadź z Egiptu Izraelitów, mój lud.
1: Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia. Na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl znajdą Państwo konspekty wykładów pastora Chucka Swindolla oraz artykuły tematyczne, będące uzupełnieniem treści prezentowanych na antenie. A teraz już pierwsza część wykładu Co jeśli Bóg wybrał cię, byś dokonał czegoś wielkiego? Czyta Zygmunt Karel.
0: Amy nawet by się nie śniło, że mogłaby zostać wybrana przez Boga do dokonania czegoś wielkiego. Pokuszę się o stwierdzenie, że to pewnie ostatnia rzecz, jaka przyszłaby do głowy tej drobnej, nieśmiałej dziewczynie. Najstarszej z 7 dzieci żyjących z rodzicami gdzieś w Irlandii Północnej. Tam właśnie dorastała, jednak nie było to dorastanie pozbawione cierpienia. Będąc jeszcze młodą dziewczyną, straciła ojca. Jego śmierć sprawiła, że Amy wraz z rodzeństwem i matką zostali praktycznie bez środków do życia. Sytuacja była tak zła, że Amy musiała zostać adoptowana przez inną rodzinę. Taką, która będzie w stanie zapewnić jej wikt i opierunek. Dorastała zatem pod opieką rodziców zastępczych. Dodam też, że nie była zbyt atrakcyjna. Sama siebie postrzegała jako małą, brzydką i płochą dziewczynę. Dorastając, była o tym głęboko przekonana. Nadzieje, które wiązała z życiem, wyblakły jeszcze bardziej, gdy zdiagnozowano u niej straszliwą chorobę neurologiczną, z którą zmagała się do końca swych dni. Wynikiem tej choroby było permanentne zapalenie stawów. Ta choroba kojarzy się bardziej z ludźmi w średnim i starszym wieku, jednak Amy musiała zmagać się z nią przez całe swoje życie. Zmagać się z bólem, nieśmiałością i, wedle jej własnych słów, brzydotą. Czuła się tak brzydka, że kiedy wychowywała się pod opieką swoich przybranych rodziców, nigdy nie pozwoliła sobie zrobić zdjęcia, ani jednego przez cały ten czas. Była przekonana, że nikt nawet nie pamięta, jak ma na imię, więc po co miałaby pchać się na jakieś zdjęcia? I nagle, w wieku jakichś 20 lat, w jej życiu wydarzyło się coś, co wszystko zmieniło. Amy wybrała się na spotkanie ewangelizacyjne, które nazywało się wtedy konwencją Keswick. Wysłuchała tam opowieści człowieka o nazwisku Taylor, który opowiadał o swojej pracy w Chinach. Chodzi oczywiście o Hudsona Taylora. To był rok 1887, a Hudson opowiadał o tym, jaką pracę wykonywał Bóg w trakcie jego pobytu w Chinach i o tym, co według niego może zrobić w przyszłości. Wielokrotnie odnosił się do tego, jak wspaniały jest Pan, który ze wszystkich ludzi wybrał właśnie jego, bezdomnego, bez perspektyw. Sprawił, że nauczył się zupełnie obcego języka i wpasował w całkowicie odmienną kulturę. Amy siedziała na konwencji Keswick, a w jej głowie kołatało się pytanie: czy to w ogóle możliwe? Czy ja jakimś cudem mogłabym zostać powołana do choć trochę podobnego przedsięwzięcia? Może gdzieś daleko za oceanem, ale kimże ja jestem? W wyniku splotu wydarzeń zbyt długiego i skomplikowanego, by o nim mówić, Amy wylądowała na południowym krańcu Indii, ledwie kilka mil od oceanu. Tam właśnie spędziła wiele lat, dokładnie 56, bez żadnej przerwy, bez dnia urlopu. Cały ten czas poświęciła na rzecz ratowania życia młodych kobiet. Zajmowała się problemem, który dziś nosi nazwę handlu ludźmi. W tamtych czasach ten proceder odbywał się często pod przykrywką religii. Dziewczyny służyły kapłanom i tym, którzy wraz z nimi oddawali cześć różnym bogom, a przy tym wykorzystywali młode ciała tak dziewcząt, jak i chłopców, łamiąc w nich ducha. Serce Amy łączyło się w bólu z tymi nieszczęśnikami i nieszczęśnicami. Pokochała ich i robiła wszystko, by uratować ich przed prostytucją. Do końca swego życia udało jej się wyzwolić z jej szponów ponad 1000 dziewczyn i chłopców. Powinienem jeszcze wspomnieć, że po 60 roku życia przydarzył jej się tragiczny w skutkach upadek, w wyniku którego została na długi czas przykuta do łóżka. Ponadto wciąż cierpiała na choroby układu nerwowego. Jej egzystencja była przepełniona bólem. Kiedy wreszcie mogła wstać z łóżka, poruszała się napchanym przez kogoś małym wózku inwalidzkim domowej roboty. Tak poruszała się po siedzibie założonej przez siebie organizacji, którą potem nazwała Danhavur Fellowship, wspólnota Danhavur. Ta skromna, nieśmiała osóbka z Irlandii Północnej, Amy Carmichael, w trakcie swojego życia zdołała napisać jeszcze 35 książek. Żadnej z nich nie podpisała swoim nazwiskiem. Zresztą Amy zażyczyła sobie nawet, by po jej śmierci miejsca jej spoczynku nie ozdabiać żadnym nagrobkiem z wyrytym jej nazwiskiem. Dzieci, które uratowała, również te, które dorosły, zadośćuczyniły jej życzeniu i w miejscu jej pochówku postawiły fontannę dla ptaków, bez nazwiska i imienia. Wspaniale pasuje to do postaci Amy. Nieoznakowany nagrobek w miejscu pochówku prawie zupełnie nieznanej kobiety. Możesz jednak poznać ją, czytając pełne głębi i pasji słowa, takie jak te: Panie, modlę się o to, byś chronił mnie przed wiatrem, przed lękiem tłamszącym aspiracje, przed słabością, gdy pnę się wzwyż od wydelikacenia. Kapitanie, wyzwól żołnierza, który wiernie podąża za Twym rozkazem. Od subtelnej miłości do rzeczy, które czynią mnie słabszą. Od łatwych wyborów dróg na skróty, gdyż nie tak buduje się ducha, nie tę drogę wybrał ukrzyżowany. Od wszystkiego, co zaciera widok Kalwarii, uchroń mnie, Boży Baranku. Podaruj mi miłość, która prowadzi, wiarę, dzięki której obcy jest strach, nadzieję, która zwycięża rozczarowania, pasję, która goreje żywym ogniem. Nie pozwól mi zatonąć jak ziarnku piasku. Uwielbiam ten wers. Nie pozwól mi zatonąć jak ziarnku piasku. Daj mi siłę, bym mogła być paliwem Bożym. Jej słowa są niesamowite właśnie dlatego, że tak naprawdę napisane zostały przez całe mnóstwo takich ziarenek piasku. Ludzi, którzy samych siebie postrzegają jako nic nieznaczących, nie posiadających predyspozycji, by dokonać czegokolwiek więcej. Dziś też jest mnóstwo takich ludzi. Wielu z nas konsekwentnie unika absolutnie wszystkiego większego, do czego Bóg mógłby nas wybrać. A powody, dla których to robimy? Cóż, każdy ma jakieś powody, ale powiedzmy sobie szczerze, są one raczej banalne. Co to za powody? Po pierwsze, nie zostałeś do tego przygotowany, nie przeszedłeś żadnego treningu. Mówiąc prościej, brakuje ci kompetencji. Nie skończyłeś seminarium ani szkoły biblijnej. Nie znasz pisma aż tak dobrze. Jesteś raczej nieśmiały. Nie jesteś wystarczająco atrakcyjny. Spoglądasz na swoje odbicie w lustrze i pytasz, jakim cudem Bóg mógłby się w ogóle zdecydować na wybranie kogoś takiego jak ja? No spójrz tylko, co ja robię ze swoim życiem? Jak ja do tej pory je prowadziłem? A ile w nim narobiłem bałaganu? Przecież samo przebaczenie mi tego wszystkiego, co nawywijałem, to ogromna sprawa nawet dla Boga. Gdzież ja mógłbym mu się jeszcze do czegokolwiek przydać? Się nie nadaje. Brzmi znajomo? Pewnie mniej więcej w taki sposób codziennie rano przed lustrem uchylasz się od podjęcia jakichkolwiek prób. Głęboko wdzięczny za to, że Bóg używa do tego innych. Nawet nie próbujesz zrozumieć, że On może chcieć zapukać właśnie do twoich drzwi, wybrać ciebie. Ale oczywiście dawno postawiłeś na tym krzyżyk, odpuściłeś. No proszę, spójrz na swoją metrykę. Jesteś starszy niż kiedykolwiek i każdego dnia jest tylko gorzej. Przecież niektórzy z was są już po 70. Witajcie w klubie. A może nawet słuchają mnie i tacy, którzy skończyli już 80 lat, czyli tyle, ile Mojżesz. Jeśli odnosimy się do Bożego płomienia, to właśnie w takim wieku był Mojżesz, gdy zapłonął przed nim krzew. Może o tym nie pamiętasz, ale miał on już 80 lat. 80. Łatwo jest zapomnieć, że ma za sobą tak wiele. Nie jest łatwo o tym pamiętać, bo dziś jest naszym bohaterem. Oj, gdybyśmy tylko poznali go zanim skończył 80, wcale byśmy go tak nie postrzegali. Nim skończył 40 lat, zdążył już zostać mordercą. Widzisz, Mojżesz żył w Egipcie. Pamiętasz pewnie jego historię, po prostu pewnie twoje ogólne wrażenie nie jest zbyt adekwatne do rzeczywistości. Zapewne pamiętasz go, że urodził się w pobożnym domu prowadzonym przez pobożnych rodziców Amrama i Jochebed. Pamiętasz go pewnie jako malutkie dziecko, któremu udało się przepłynąć przez Nil, gdy uratowała go księżniczka, córka samego faraona. Pewnie też jako tego, który został wychowany w jego domu, w domu władcy Egiptu, potężnego w słowach i czynach. Mówiąc krótko, pamiętasz go jako człowieka, który wyrósł, by wyglądać jak Charlton Heston. Jak mógłbyś myśleć inaczej? Przecież to facet, który miał wszystko w garści, wszystko. Aż do momentu, w którym nie zdał sobie sprawy, że Bóg chce, by wyzwolił lud, jego lud. Naród żydowski. Mojżesz podwinął rękawy i wziął sprawy w swoje ręce, czyli zamordował Egipcjanina. No bo przecież wiadomo, jeżeli chcesz wyprowadzić swój naród z Egiptu, musisz najpierw pozbyć się najgroźniejszych zciemiężców. Mojżesz postanowił osiągnąć swój cel poprzez popełnienie morderstwa. Doskonale zdając sobie sprawę z tego, że jego czyn był zły, zakopał ciało w piasku. Jednak już następnego dnia zostało ono odkryte. Wszystkie dowody jasno wskazywały na to, kto dopuścił się mordu i nagle Mojżesz stał się kryminalistą, pospolitym przestępcą. Oto stoi przed nami on w wieku lat 40. Człowiek, który najpierw robi, dopiero potem myśli. używa siły, by osiągnąć cel. Rozrabia, a wreszcie ucieka. Jesteś na to gotowy? Ucieka przed sprawiedliwością. By ratować swoje życie, ucieka z Egiptu, mając pełną świadomość tego, że faraon dopadłby go i skazał na śmierć. Zbiegł zatem na pustynię Madian. Tam poznaje młodą kobietę, która zaprasza go do swego rodzinnego domu. Poznaje jej rodzinę, a później bierze ją sobie za żonę, by spędzić kolejnych 40 lat życia na wypasaniu trzody owiec jej ojca. Oto Mojżesz, człowiek, o którym dziś mówimy. 40 plus 40. W momencie historii, o który nam chodzi, ma 80 lat. Jego cały świat to stado futrzaków wypasanych gdzieś w dziczy. Gdybyś kiedyś miał ochotę zobaczyć, jak wygląda prawdziwie jałowa ziemia, wybierz się w te rejony Synaju. Nie znajdziesz tam nawet źdźbła trawy. To przesuszona, spękana od słońca, jałowa równina, pełna niczego, przeplatanego niczym. I pośrodku niej żył sobie Mojżesz, wypasający stado owiec swojego teścia. Żył tak sobie, dopóki nie otworzy się kolejny rozdział jego życia. Pewnego dnia, bo to znaczy tutaj słowo właśnie, właśnie wtedy, pewnego dnia. Zatrzymałem się tutaj, ponieważ każdy w tym momencie po prostu czyta dalej. Tak, pewnego dnia, wiadomo, wielkie mi co, jedziemy dalej. Stop, moment, chwila, spokojnie. Przecież właśnie tak to się odbywa. To kolejny zwykły dzień, tak przynajmniej myśli sobie Mojżesz. Dokładnie tak samo jak ty myślisz sobie każdego poranka, kiedy siadasz przy biurku i włączasz komputer, albo pokonujesz kolejne stopnie szkolnych schodów, albo przygotowujesz kolację dla swojej rodziny, a może wsiadasz do autobusu czy samochodu, czy siedzisz w kolejce do lekarza. Nieważne, to kolejny zwykły dzień i wtedy wkracza Bóg. Ale zanim do tego przejdę, pozwól, że zatrzymam się na moment i podzielę się z tobą kilkoma przemyśleniami dotyczącymi tego, jak dziś ludzie postrzegają samych siebie w takich sytuacjach. Bo zauważyłem, że większość ludzi popełnia trzy bardzo proste błędy. Przedstawię ci pewien zarys, uzupełnij go sobie, jeżeli chcesz. Oto trzy powszechne błędy, które popełniamy na wczesnych etapach. Wynikają one z tego, że nasze życie opieramy na błędnych i nieprawdziwych informacjach. Chcielibyśmy bardzo, ale to bardzo przykładać się do tego czegoś wielkiego, co robimy dla Boga. W związku z tym, co tak naprawdę robimy, uciekamy przed jakimkolwiek zadaniem, które mogłoby zostać nam przydzielone. W obawie, że tak wiele wysiłku by nas to kosztowało, zmykamy, nim zdążymy zostać do niego powołani. Dokładnie tak jak Mojżesz. Zamiast wyprowadzić z niewoli naród żydowski, chwyta za miecz i zabija Egipcjanina. Nie do tego powołał go Bóg. Mojżesz wybiegł przed szereg. Jeszcze dziś rano rozmawialiśmy z Cyntią o tym wspaniałym wersecie, który można znaleźć w 4 rozdziale Księgi Zachariasza. Posłuchaj. Nie przez moc ani przez siłę, lecz przez ducha mego to się stanie, mówi Pan zastępów. Nie twoją mocą, nie twoim sposobem, nie twoim, Mojżeszu. Nie wyzwolisz swego ludu zabijając Egipcjanina, nie tędy droga. Sposób i siła, by wcielić go w życie, muszą pochodzić od Pana Boga. A my wybiegamy przed szereg i robimy to po swojemu. Co się dzieje potem? Cóż, zmykamy gdzieś, by wylizać rany. Robimy bałagan w życiu i odczuwamy ogromne niedobory wiary w siebie, wynikające z tego, że nawaliliśmy. Po porażce uciekamy, bo czujemy się niepewnie. Spoglądając w przeszłość, jesteśmy w stanie dostrzec dzień, w którym zaczęła się ta nasza ucieczka. Ha! Po tym wszystkim, jak Bóg mógłby chcieć posłużyć się kimś takim jak ja? To samo pytanie zadaje sobie każdy człowiek, który siedział w więzieniu. Przepełniony poczuciem winy wynikającym z przeszłości. Każdy rozwodnik czy rozwodniczka nadal liże rany po tym, jak w swoim mniemaniu nie sprostali wyzwaniu, jakim jest małżeństwo. Wszystko stracone. Bóg na pewno już postawił na mnie krzyżyk. Nikt nie puka do moich drzwi. Przez brak pewności siebie uciekamy zaraz po porażce. I w końcu przez osobowość, którą zbudowaliśmy przez wszystkie te lata, kiedy wreszcie nadchodzi nasz czas, opieramy się powołaniu. Bóg przychodzi do nas w wybranym przez siebie momencie, kiedy mamy tyle a tyle lat i jesteśmy w takim, a nie innym momencie życia. Może nie mamy najlepszego zdrowia, jak Amy. Może nasza historia nie jest zbyt chlubna, tak jak u Mojżesza. A wtedy przychodzi Bóg i mówi: to ty jesteś wybrańcem. Jesteśmy gotowi się z Nim o to kłócić. Szanujmy się, Boże, ty widzisz, ile ja mam lat? Boże, zobacz, ja nawet z własną rodziną radzę sobie tak jakoś nie bardzo. W sensie, chodzi mi o to, wiesz, naprawdę chyba nie o mnie chodzi. Nie jestem osobą, którą chciałeś, bym był. Cóż, witamy w świecie Mojżesza. Bo kiedy mówimy o Bożym ogniu, to spójrzmy na Mojżesza, który siedzi gdzieś na środku pustyni z tymi swoimi owcami. Skórę ma spaloną słońcem, zahartowaną przez wiatr i piaski pustyni. Na plan trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia wchodzi z dwoma słowami na ustach. Jeżeli będziemy czytać w pośpiechu, możemy nie zwrócić na to uwagi, na to małe właśnie, które ma tutaj ogromne znaczenie. Właśnie wtedy, pewnego dnia. Jakiego dnia, zapytasz? Szczerze, zupełnie zwykłego, nie różniącego się niczym od tysiąca innych dni. Na niebie nie pojawił się namalowany przez anioła komunikat: uważaj, Mojżeszu, bo dziś zwróci się do ciebie Bóg. Uwaga na płonące krzewy, on będzie przemawiał. Nic podobnego. Nikt nie ostrzegł go poprzedniej nocy. Słońce wzeszło nad horyzontem tak samo, jak wschodziło każdego dnia w ciągu dotychczasowych 80 lat życia Mojżesza. Kolejny wschód, kolejne promienie słońca na jego twarzy, kolejny podmuch wiatru hartujący skórę. I nagle zobaczył coś, co przykuło jego uwagę. W zupełnie nieoczekiwanym momencie na scenę wkroczył Bóg. Widzisz to? Dokładnie tak to działa. Bóg nie robi zapowiedzi, nie wysyła powiadomień o wydarzeniu, nie krzyczy do nas ze szczytu w jakiejś tam boskiej góry. Przychodzi właśnie pewnego dnia i pyta: jesteś tam? Czy mnie słuchasz? W życiu Mojżesza tym pukaniem do drzwi był gorejący krzak. Posłuchaj drugiego wersetu. Nagle anioł Pana pojawił się przed nim w płomieniu buchającym z krzewu. Cóż, ja nie jestem zbyt dobrze zaznajomiony z realiami panującymi na pustyniach, ty prawdopodobnie też nie. Dlatego możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, że na pustyni zjawiskiem zupełnie normalnym i powtarzalnym jest to, że krzak samoczynnie staje w płomieniach i spala się na popiół. Dzieje się tak w wyniku wysokiej temperatury i ciągłego oddziaływania promieni słonecznych. Zatem Mojżesz widział już na pewno nie jeden płonący krzew. Ten jednak był wyjątkowy. On płonął, lecz się nie spalał.
1: W audycji Pełnia Życia wysłuchaliśmy pierwszej części wykładu zatytułowanego Co jeśli Bóg wybrał cię, byś dokonał czegoś wielkiego? Pragniemy z radością poinformować, że treści prezentowane w wykładach z cyklu zatytułowanego Co jeśli? Dostępne są w formie publikacji książkowej wydanej za pośrednictwem Aetos Media na zlecenie IFL Polska. Książkę można nabyć na dwa sposoby. Otrzymać jako podziękowanie za darowiznę złożoną na działalność Fundacji IFL Polska lub zakupić w sklepie internetowym www.aetos.pl. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl lub dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101. Wszelkie zapytania i uwagi mogą Państwo kierować również na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.